0: Kapris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.
2: I know that this could hurt me bad.

0: Sheeran.
1: Here's Martin Garrix.
2: Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.
5: Obala je zakon.

0: Kapris.
1: Kapris.
0: Številka.
1: Številka ena na obali.
2: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.